0: Cześć, cześć. No, no, się jeszcze głupi, nie będzie gasa na jego stronę.
1: Engine 36.
2: What do you need police to respond here for a large crowd called?
1: That's affirmative. That's in an area for male chest pain.
2: Who's on the
1: station?